zamieniam autokratiu. Wiesz, pan demokratiu. Raz ochu prowincja, ba i mam ambicja.

0: Bad Allen Aranguazione.
1: Oto każe, oto laże. Kosmos ten mali.
0: Kto je na bezpar?
1: Je mal.

alfabetizado. Doviđenja, sekundarna srećo, hitno si me napustila s popom.